07055 odometa 949 tabi 08097 odometa 949. Hey, 09062 odometa 949 on lori to je ta mo to wa ni le okiri ali o ma kere amoju ero ti fe ma le mi bojokun lo lori oniwa jagidi jagan bobo yen ko to di pe yo yo blow si mi e je kemi na ma ba temi lo la vie re fuji mo ko fe ma pa mic bo mi lenu nto iko to se lowe ọpẹ púpọ̀ lọ́wọ́ gan tajọ ṣe kínní ìnírọ̀lẹ́ ìtí gbogbo fi dùn tó fi kán sí i.